0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Vse gre tekoče na vaši poti, ko bo kaj novega, ovira radar kontrola, 0813, 02.